0: muzyka.
1: Już było.
0: Posty.
1: W kawce minę szkło. Zadzieli strasę ludzi.
0: Europa wie. Maksimum nowej muzyki.